0: Norwest Chit 793, flight level 360, good ride.
1: Norwest Chit 793, mam czas na mogę.
2: Montreal, bonjour, ICF 825, flight level 320.
1: ICF 825, mam czas na mogę.
0: Montreal Center, Canada 843 Heavy, flight level 400.
1: Canada 843 Heavy, Montreal Center, roger.